Ja, poszłochanem. A nasz te bukur. Ja potrzeb ty. O, Bella Donna. Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat? Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.